czternasty, to tu zawsze benzini. Chudę w pakietitu, mam repogazitu. A mecz i ze twejkie, balanie suretitu. A nu stanam serra z farinę radicę. Bowar